pamwe makome matatu miseswa nomusazvikona kuita misere 20 yomora zvi38 minuto zvitonga imoyo dehwa tinomurangarira musakabvu asi zvisinei ngokuti toda kumbotanga kuzwa kuti ndiani womunyika ino anotanga kutipangira pano ngokuti munozviziva kuti kutangira kanyika kanaka mozoenda kuno vamweni toda kutsvaka kuzwa kuti aflamingo nengoma yake wabuya wabuya aflamingo unobvira mukati meprovinsi yasofala mundau wokanyu